0: Dios yapo a jese imena.
1: Jeta cuña oimene nombre potiri chupe imena. Peixeramo yepe oyabusa jese. Pete imena y catuje ijen virecope jaendo yapokua ijamba ebe. Oyekuaramo yepe imena añangarecoba naja jese. Tapisha cuña oñiñanduvai joye culpa abei. Daja era mojepe jae oyapoba iba. Peixa rupi jae ikatu oñe deprimi.
0: Kati oñe defende kua rupi mena oi kua ojovo oiba era ja responsable je iba joyapoba reje. Kati je i, ko anga je xa kua se mena ikatu jao cambia.
2: 13 años kati o kininte. Oja sa asu, hoke huye avei imena ui. Oñe mbobu aguasurire, omombe uje kovu.
3: 09.